0: 顔は壁や、このまっぱら。
1: Kajanja kabakazi, kati abakana katenga faba shajja tulazewa.
2: Mukaya katenga.